0: mi misty jacze.
1: Tyle was mi do joj
0: i poczyna wlacze. Nie firma się roj od mi misty jacze.
1: Zum, zum, zum, bac, bac, bac.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.